0: baby, I'm a fireball.
1: Bez kompromisov.
2: Najveć hitov. Najmangora. Radio Antena.